sarik panada ora ka kaita una kunder kampana etos in trading kai esen nama ana kanwa nga emon te meteroi na koi mi ka stamas te pba o kera newspaper uri nga na pan kami kampana are kam nano na pan der sele sayo kuriko ore taki na kon marketing pba team yon te email marketing@pba.org.kyi pasina ka sewa tate dongoro kon nang kampana nka na ko tawro na pan sponsor na ara wo kera kere taki yon na ranampa ayaw sin link dinang pantarapon onowa tenuakia tenuakia towana ni mewa kia ke onowa tenuakia tenuakia towana ni mewa towana na wantamakuri ibukini paninindo korona arapeo mengkami ya litemeuri tiroi ote tapomo ni orang kapeli.